0: La Industria Inc.
1: Julián Turizo.
2: Latina Chart
3: in Patricia Pangeršič
2: enajsto mesto.